Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jakaś kurzochrona, nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszył, to bym był może...

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...

Prychodził tam akurat nie ze Sanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojacz. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, na jej ciasunku i na jej, na jej choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

myślą, że nie ma Cię. W psalmach, litaniach, pieśniach, lamentach.

Szanowny radiosłuchaczy, tu Radio LEM FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w nowym miesiącu w programie Register Zabytków, w jakim poznate następne interesujące osoby o stylem kołyny. Dalej zosredzamy się na jak najlepszym poznaniu lemkołyny i dalej pryzeramy się jej w skalę mikro. Zwania zabytku Radio LEM FM ma już paru dziesiąt obiektów z lemkołyny. Docinęliśmy też to te osobliwosty, które choć używa obszyristy swojej lemkołyny się nie nachodziat, albo nie nachodyli, to wse związane były z nią dost mocno, za to nie możemy i też nie chcemy ich pomijaty. Dnes mamy pierwszą sredę miesiąca, a to oznacza, że do naszej subiektywnej radiowej listy dopisujemy cerkoł. Jaka tym razem drewniana perlina cerkownej architektury nas zachwytyt? Już besidują. Budę to cerką, jaka kolysy znajdowała się w krakiuskim województwie, dnes małopolskim. Kolysy służyła jak grekokatolicka cerką, dnes je hosnowana jak rymokatolicki kostył. Cerką pobudowana była w seli, jakie osnowane było kolysy w tak zwanej nowojorskiej derżawi. Dnes miejscowość to czas nowosandeckiego powitu i gminy Labowa. Heroinią 22. odcinka Register Zabytków bude cerką światowego Dmytrija Słońskiego z Roztoky. Seło Roztoka osnowane było po 1629 roku, jak już było wspomniane, w tak zwanej Nowojowskiej Derżawi, co inaczej Nowojowskim Kluczu, jakie składało się z 29 seł nad riką Kamienicą. Były to i polskie, i lemkiuskie seła, Merzeńczyma, Maciejowa, Składyste, Czaczył, Labowa, Nowa Łez, Kryżyłka, Łosia, Uryń, Szlachtowa, Jawirkę, Biła Łoda, Czorna Łoda. Od 1604 roku Nowojowski Klucz był we własnych lubomirskich. W 1653 roku we własnych Aleksandra Michała, krakiuskiego wojewody i sandomirskiego starosty. Pak klucz zas pereszał w rukę lubomirskich, a następnie w rukę rodu stadnyckich. W 1636 roku ruski wojewoda Stanisław Lubomirski, tołdyczni właściciel klucza i oczywiście Roztoky, prezentował na parocha w Roztoci ojca Andrzeja Ulickiego, jaki zakupił dodatkowo za 100 zł tak zwaną Paulową rolu na pośłatne. Otrzymał też przywilej na popołstwo perechodziacze z Witcia na syna. I jego potomkowie duszpasterywali w Roztoci aż do blisko 1800 roku. Przywilej to potwierdzili następne właściciele nowojowskiej derżawy. W 1785 roku w Roztoci było 392 wiernych, a w rokach 1786-95 czysło parochian wzrosło do 408. Koło 1816 roku parafium perymianowano na kapelaniu, której administratorem został otec Izydor Wadynowski. Stara cerkoł była w tym czasie w bardzo złej kondycji. Zachowała się nawet informacja, że w 1818 roku wpała. Cerkoł, jaka stoi pod dnes i o której o chwilu będziemy szersze besidłaty, pobudowano w 1819 roku. Istnieje teoria, że do budowy schosnowano zakupleny w innej miejscowości drewniany rymokatolicki kostel. Cerkoł remontowano już w 1881 roku z inicjatywy ojca Iwana Paryłowicza. W 1886 roku przywrócono w Roztoci parafiu. Następny remont przeprowadzono dwa roki późniejszym, a w 1893 roku zrobiono polichromię. Autorem polichromii był malarz z Osanoka Karol Różewicz. Najpełniejsze w 20. rokach XIX stulecia sprawiano w cerkwi nowy ikonostas. W związku z 950. rocznicą kreszczenia Rusy poklekano w Roztoci Komitet Odnowy Cerkwy, jakoj dokonano w 1938 roku w czas duszpasterywania ojca Antona Pakosza. Informują o tym napisy na ścinach ołtaria i chramu wiernych. Polichromię odnowili malarzy Adamski i Galianka.
Cerkwą w XIX i XX stoliciu nachodziła się w obszarze muszyńskiego dekanatu greko-katolickiej peremyszskiej eparchii, a od 1934 roku włoszła w skład apostolskiej administracji Lemkowyny. Życie cerkwy najpierw skończyło, a pak zmieniło się po 1945 roku, kiedy najpierw weselono czas żyteli Rostoku do Sowieckiego Sojuzu, a pak 15 lipca 1947 roku na zachodniej ziemi polskiej drżały. Opieku nad cerkwą pereniał rymokatolicki kostel. Od 1951 roku cerkwą należy do parafii w Nowiłesy, jak filialny kostel.

cerką obrostoci, jaka z dnešním dňom otrzymuje zvania zabytku Radia Lem FM i zanima 22. pozycję w subiektywnym radiowym registrze zabytków, to orientowana cerką z otarium skierowanym na schód. Znajdziemy ją około 700 metrów na południe od drogi Nowej Sącz-Krenicia. Selo znajduje w pobliżu dżereł riky Kamienici i zanimat usku dolinu potoka, jaki spływa z pasma Jaworyny ku północy. Cerką usytuowlena jest po zachidniej stronie drogi przez selo, na uboczu Werha oddilaju czohorostoku od sela Łosia. Od drogi cerką oddalena jest jakie 100 metrów. Teper znajduje w zahuszczeniu dereł. Cerką pomieszczono na płaskim placu, jaki obniża ciągu południowy i schodowy, utworenym przez pitiacia ubocza, jakie woznosy cię napiłniczo do cerkwy. Miejsce to uskoktok, sperto oporowym murom złomlenego kamienia. Nasyp zrobiony od schodniej strony i czastiało południowej utworzyły drugą szkarpu, jakie zmicniając za skoreni dereł i kriakił okrużających cerką. Poniżej szkarpy cerką obchodzi dojzdowa droga. Od zachodu i północy szerokim łukom cerką okruża cmontir, jaki pomieszczony jest na uboczach. Na cmontir wedą betonowe schody. Dereła, jak okrużają cerką, to hołowni parudesiatolitni, lipy i jaseni. Pered cerką betonowy chodnik wedę ku cmontiriowy. Jego czast okrużono nowym drewnianym ohorodzeniem z żerty. Cerką w Rostoci ma konstrukcję, jak ustryczamy najczastejsze, jak chodzi do cerkły na Lemkołyni. To jest konstrukcję z rubołu. Natomiast weża cerkły ma konstrukcję stopołu. Cerką wozneseno na pit murowaniu złomlenego kamienia. Pit narożnikami leży poszyreno punktowe fundamenty z wielkich kamieniów. Dach łeżyczki, daszok ganku i bania leży pobyty sód ocynkowaną blachą położoną na gonty. Ściny obyty sód gontom na łatach. Izbycia łeży i ganok od frontu sód odoszkłany z listwu łaniom. W ołtarii chrami wiernych połały sód płaskie, doszkę poprybijane sód ćłakamy do bel, podibni doszkę na pidłochach. Konstrukcję łeży tworiat cztery konstrukcyjne stopy, tak zwane świcy, pochylony kus do seredyny, perewiazany sód w płaszczynie ścin systemom krzyżujących się rozporowych belok. Brak rygliu, innych konstrukcyjnych elementów, jest przyczyną tego, że łeża odkształtyła się w naroży, gdzie stop jest sztukowany. Konstrukcja izbyci na łeży jest lekka do szkoła z okremą konstrukcją nadzwin. Ganok przed wchodem do cerkwy ma stopą konstrukcję. Łeżyczkę nad ołtarium i chramą wiernych mają też okremu konstrukcję, jaka sperta jest na specjalnych dwuharowych belach. Baniastu formu osiągnęno chosnujuczy koncentryczny doszkłany krużyny, zamocowany dołom i chorą na płatwiowych wincach. Bańka na łeży składa się z niskoho szatrowego daszku, wkrywającego izbyciu i łeżyczkę, jaka jest w konstrukcji analogiczna do konstrukcji łeżyczok nad cerkłą. Wkrycia z blachy, jakie nie było pereroblene po wojnie, zwertat uwagę wysokim technicznym riuniom. W zwieńczeniach łeżyczok pomieszczono żelizny, kuty, kresty. Stolarka w chladiwie znowa podibni pereszklene dweri z prytworu do chramu wiernych i płaszczynowe dweri z chramu wiernych do riznyci.

czujemy się w programie Register Zabytków zas po krótkim muzycznym przerywniku. Dnes rozberamy na najmniejszy czas cerkoł w Rostoci, cerkoł świętego Dymitrija Sołyńskiego. Cerkoł jakoj konstrukcji już sme poznali, mat tridilny podił. Zrubowa dwodilna część mat woznesenej na kwadratowym planie ołtar i woznesenej na wydłużonym prostokutnym planie chram wiernych. Najuższa jest ołtarna część, przy czym od północy prylichat do niej jeszcze ryznycia o taki sami jak ołtar do hosty. Od zachodu do chramu wiernych prylichat uższy od neho prytwor, jaki odnoczasno stanowit pryzemna leży. Prytwor wozneseno na planie zbliżonym do kwadratu. Ochołowny wchit wede przez niewielki ganok. Kolesy było jeszcze jedno wojścia do ryznyci w zachodniej ścini. Teper jest ono zaliplene. Bryła cerkły składa się z trzech czasty. Najwyższej weży od zachodu, chramu wiernych po seredyni i najniższego ołtaria od schodniej strony oczywiście. Dodatkowym elementem bryły cerkły jest ryznycia, jaką wkryła płoszczynowy dwospadysty dach, jaki stanowił przedłużenia północnej i schodniej płoszczyny dachu ołtaria. Dachy nad chramą wiernych i ołtarium też są płoszczynowy, lemże tryspadysty, a zwieńczony łyżyczkami pomieszczonymi przy zejściu się płoszczyn dachu. Dach nad chramą wiernych przedłużony jest aż do ściny łyży i wkryłat od stóp medzennym a łyżą. Fragmenty dachy upit łyżyczkami są lekko baniasty przez konstrukcję łyżyczok, a na ranty dachu kuściok podwyneny. Zrób łyży stanowlat stiata piramida, a winczydiu dzwonowy powerch, to jest nadwiszana izbycia, zwieńczona bańką, a na bańku składają się niewysoki szatrowy daszok i pomieszczona na nim łyżyczka o podobnej formie jak łyżyczkę na dasi cerkły. Rozmiarami łyżyczka podobna jest do toj nad chramą wiernych. Łyża dzwinnycia oczywiście dominuje nad cilistiu budowy. Osmobiczne łyżyczki złożone są w baniasty i czasty. Osadzono na nich prywedne litarni pod szatrowym daszkom, a zwieńczony są makołyczką, tanieryką i gałką, na której pomieszczony jest krest jeszcze na wysokiej podpory, zwieńczeni piłmi siacią. Łyżyczki nad cerkłą stoją na osnowach pomieszczonych nad kalenycią dachiu, a łyżyczka leży nemat takiej podstawy i osadzona jest bezpośrednio na szatrowym dasi. Ganok przy zachodniej ścinie łyży składa się z dwóch prostopadających do ściny łyży ścinok wkrytych dwospadystym daszkom z trójkutnym szczytem i okapowym daszkom. Zewnętrzne ściny cerkwy charakteryzują się małym przekraszeniem i małym czysłem architektonicznych elementów, z czym kontrastują porozdzielane i o bogatym profile łyżyczki i izbycia. Schodnia i piwniczna ścina podbudowane są widoczną ocementowaną podmuriłką. Niżni riad gontuania ścin cerkły jest lekko wywinęny i pod bliższym kutem, a dookoła łyży to ostatni riad składa się z dwóch szoriów gontiu. Okapy dachiu podtrzymują gzymsy o skromnym profile pomalowany na syni kolor. Obramowania wyhladiu pomalowane są na czerwony kolor z synim listwułaniem. Izbycia łyży ma je porozdzielane płoszczyny ścin. Zwieńczona jest izbycia profilowanym gzymsom, pod którym pomieszczono arkadowy fryz z doszkiem. Arkady peredołżone są na

siły wysokosti ściny z listwowaniem, zakończonym dołom poziomą profilowaną listwą, pod którą pomieszczono jeszcze krótką koronkę z motywem fali. W każdej ścinie izby ci pomieszczono po trzy zwłokowe prostokutne diry zaperte nadwieszanym piłkolesom. Zwłokowe diry zasłonione są do ceredyny ruchową diafragmą z doszczok pomalowaną na syni kolor, podobnie jak gzyms, arkadowy fryz, listwowania i koronka. Płaszczyna ścin izby ci pomalowana jest zas na czerwony kolor.

zapraszam na przedostatnią część programu Register Zabytków. Pomały podsumowujemy nasze znania pro cerką w Rostoci. Nową osobliwość Lemkowiny z ozłaniem zabytku Radia Lem FM. Łyżyczki na cerkły są bogato porozdzielane, a ich formu przykrasza sposób położenia blachy. Ranty baniastych czasty zaznaczone są specjalnym wywinieniem. Płaszczyny prywatnych litarni mają zryżny ciłany szablon. Osobliwie finezyjna jest łyżyczka nad ołtarium. Zwieńczenia każdej z trzech łyżyczek kusia ryżnyt, a kresty, jakie ich winczat, mają bogaty i precyzyjny rysunek. Seredyna cerkły składa się z dwóch osnownych czasty – ołtaria i chramu wiernych. Z ołtarnej czasty może wojty iszczy do ryżnyci. Prez klapu w podłozi dostępna jest iszczy krypta, jaka nachodzi się pod ołtarną czastią. Od zachodu do chramu wiernych prylichat prytło, z którego jest wchit na pit cerkły, a po drabyni moż wojty na dzwonowy powerch. W ryznyci pomieszczony są od zachodu dweri na dwir, a od schodu pomieszczono wychlad. W samym ołtarii jest jeden wychlad od południowej strony. W chramie wiernych podła w południowej i północnej ścini. Przy zachodniej ścieni nadwieszony jest muzyczny chór z piłkolesystym wystupem na osi. Podobnie jak w ołtary, styk poławy ze ściną wkryty jest profilowaną listwą. W prytworii po bokach mamy skośne odtynki poławy. Seredyną ścin przykrasza malarska dekoracja o zryżny ciłanym charakterie. Pochody do nas roku 1823 i 1938. W ołtary pomalowano lampery z narodnymi ornamentalnymi motywami. Wyższe pomieszczono ornamentalne roślinne pasy z wpletenym motywem kresta. Na powali jest kompozycja krest, hołbycia i sztyri podta. W chramie wiernych w niżnych częściach ścin i na powali rozmalowano ornamentalny pas z motywami stylizowanymi na kresty koło i haft. Na bicznych ścinach pomieszczono wielkie postacie świętego Archangela Michała i świętego Jurija w ornamentalnych ramach. Po seredyni połały namalowano wielofiguralną scenę strasznego sudu z sygnaturą malara i konserwatorium i datą. W okrągłych medalionach w narożach połały namalowano pokwin pastyriu, bohołszczynia, wchod do Jerusalima i woskresienia. W cerkwi znajduje się zdekompletowany ikonostas z XIX stulecia z fragmentami barokowej dekoracji. Na temat carskich i diakońskich worot, ikony Jezusa Chrysta i Bożej Matery z ikonostasu zawieszone są w ołtarii. Prestiu z XIX stulecia został zdemontowany i pomieszczono go na podi. W cerkwi znajduje się jeszcze żertłennik z XVIII stulecia, obraz Woskresienia też z XVIII stulecia, ikona Bożej Matery w narodnym obleczeniu z XX stulecia autorstwa Kutynowskiego i dwa feretrony. Jeden z nich był przeniesiony ze Słowacji. Pomieszczono w nim obraz świętego Wenceslawa. Na łeży znajduje się dzwin z datą 1695. Kubatura cerkły wynosi 700 kubeków, a prostor podziemny cerkły to 155 kwadratowych metrów.

czujemy się już ostatni raz, dnes, kończymy program Register Zabytkiu, no a na koniec skory perehlad remontił cerkwy w Rostoci z powyselenczego czasu. Koło 1951 roku zdemontowano średnią część niżniej partii ikonostasu, a ikony porozwieszano po ścinach i w ołtary. W neokreślonym czasie rozobrano prestiu. W rokach 1968-69 przeprowadzono bieżący remont cerkwy. Nie znacie do końca, co dokładnie wtedy zrobiono. Ale w rokach 1994-96 przeprowadzono kapitalny remont cerkwy. Poprawiono wtedy podmurówkę i wyprawiono ją cementową zaprawą. Przy łeży zrobiono dodatkowy odcinek podmurówki, wymieniono część osnownych bel pod łeżą od północy i od zachodu i część północno-schodniego konstrukcyjnego stopa łeży. Wymieniono część bel w chramie wiernych. Ściny obyto nowym gątom, choć schosnowano też po części popередni gąt z 1938 roku. Ciwist zaimpregnowano chemikaliami proti rybam. Dachy pomalowano antykorozyjną farbą w srebrnym kolorii. W czas robit częściowo zrekonstruowano farebną dekorację cerkwy. W seredyniu wymieniono podłochy, peremurowano oporowy mur w sąsiedztwie cerkwy. Zrobiono też betonowe chodniki. W Dyrżawny Polski Register Zabytków Cerkwy wpisana była 5 września 1964 roku. I to by było na tyłko od mnie dla Was dnes. Choriaczo, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam o tydzień. A w międzyczasie odsyłam Was do naszych podcastów, gdzie znajdziecie wszystko do teperiszni odtynka registra, jak też tohoryczne odtynki programu Szczyro Donoszu. Miłego wieczora albo dnia Wam żyłam. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

jeszcze. Przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

dzikie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś w Leluchowie.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna.

0: Lem FM.
1: Lem po naszemu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaty Lem FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Puszczam na wiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić.

0: Witajcie drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart zo Zachodu so swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moi relacje nagrywane są zo Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie byli rozmetane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Tak jak nas to już wygnali, pod karabinami i taką dyscyplinę tu trzymali z nami.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: Tak mi było żal, bo tyle my się narobili, a nianio się tak napłakali. Oni to tą chyżu mu dawali i za tamto chcieli zapłacić, żeby się wyniósł, żeby się wrnuli. Tak nie mogli przeżyć. Takie było.
0: A nie mogli si kupić dade inde chyżu w horach? Jak chcieli w hory wertaty?
1: No, nie pójdą. Oni dodaczyją oni swoje.
0: No a tu przyszli do dodaczyjoho?
1: No to tu ich przymusili, tak jak wszystko. Nas dali do starej runnej. A nie znaczyło.
0: Poczekajcie, no, o tym byłem jeszcze gadać, zaraz będę gadać o tym. Dobra, wernijmy jeszcze w to ty...
1: Wiertajcie, gdy chcecie, to znam no, tą długę, tak. Ale ja nie.
0: Wernijmy jeszcze na Lemkowinu. Wernijmy do Czarnoj, czy Czornoj, tak?
1: Czarna.
0: Do Czarna, tak?
1: Czarna.
0: A po lękijsku...
1: Czornie było drugie, ale było czarne.
0: Czarne.
1: Nasza była czarna.
0: A, czyli wasza była czarna.
1: Tak.
0: Czarna.
1: A tam było też, ale czarne.
0: Rozumiem.
1: Bo wiecie, sił takich spotykało się, że to się zwali, tak jak tu Konaz i tam...
0: To jeszcze raz. Wasze seło to się nazywa Czarna.
1: Czarna.
0: I po lękijsku ci czarna.
1: Czarna. A teraz czarna pisze, czarna, bo tam jest, jak się nazywała, tak się nazywa.
0: Rozumiem.
1: A śnietnica była śnietnica, a stałysza była stałysza. Mm-hmm. Izby, a teraz ja nie znam, jak to szybko ponazywali.
0: Czy w seli Czarna, za winy, były jak ludzie, którzy donosili Niemcom?
1: Nie, to ja nie znam. A na pewno byli, bo wszędzie są te ich nas może byli, ale ja nie znam.
0: Mm-hmm.
1: Nie znam to.
0: A czy Niemcy w seli do kogo zastrzelili?
1: Nas nie zastrzelili. W naszym seli nie zastrzelili nikomu. Tylko, że do tych obozów, co jak mali, to wzięli, to chyba... Chyba nie wernuło, chyba nie znam. Ci dwóch, ci Gambalka będą dni przyznati, ja to desi nie znam tak.
0: No.
1: To Kirillu to znam dobrze.
0: A kto to był Kirilla?
1: No toho, że oni ci wzięli zimali i oni już do obozy wzięli i już nie wernuł. To był Kirillu. Gambal ty się pisał. Ale nie był z tymi Gambalami rodzina.
0: A cyły, jako młoda, harda dziłka, mali ste dajaki... Cielu, jako młoda harda dziuka, cielu ste mali dajaki nieprzyjemne sprawy z Niemcami albo Ruskimi?
1: Nic.
0: Za winy. Czy się was łamy interesowali?
1: Nic. Tak jakbym była, nie żyła. Ani Niemcy, ani Ruski, ani Ukraińcy, ani Polacy, ani nikt. Jeden się naszał to Lemko i to z Czarnej i to nie wziął już.
0: Wasze koleżanki, selanki, male dek nieprzyjemne sytuacji?
1: Też nie ma, nie było takich dziewczat, żeby Niemcy chodili do nich. Ruski po tym, jak to nasze ludzie szli w 45 roku, jak stojali na stacji, to tam to Ruski powiedzieli, że się interesowali. Chamy były takie. A tak nie znam. Tu nie było, nie było. Było bardzo grzeczni ludzie w Czarni. Ani się nie skarżyli, ani się nie byli, ani się nie swarili, tak żebym znała, żeby dada tak gniły byli, swara, bytka. To takie desi nie było.
0: A jak wyglądało wasze wysila?
1: Moje wysila wyglądało tak starodawno. Wieni chyżu było wysilat, chyża była stara, wielka, Šiklici hrali, Ušťanské cigány hrali, Barzhardi hrali. No i ja nemal ani veľona, vinček na hovovi, i v kožušok. Mamin vany svojho ešte nemala, potom mi ho dali. Normálne bolo vešilia také, také. Nebolo tanierčoky, nebolo zmysku jeli. Kostova na jeden stev postavili litru paľunka i koho toho stova hošči si peli, koho druhého za stoty hošči, čo sa tam mysteli. I tiež bolo také. Miaso bo zarizali tam tie vivku, či što je. Javivku abo bočka, to už ne znam. No i paljunka bolo svoje, bo robili. To tu što kupili, te im odobrali, ale tiež kupili. Bola kupča. No to bi noveš ljubav, ksjons, žak. No i ljude, i sušide. Ščarno, i ne bolo tak ljudi, že bi tak desi zhanjali takih ci kolegi, ci koležanka, ci rodina, i sušide, i polno bolo. I vešilio bolo harde, také jak na to. No i tak...
0: Pamätáte dejakú vešilnú špivanku?
1: Pamätám, ale tá što...
0: To zašpívajte
1: nám. No, oj, ne, je to tu v duchačala tam tak...
0: Tak, nedáte rade.
1: No. A družbové bolo pod Vohlem, v Perkách, družka v Vinčekách, po Gurajske, Gorsete, družbové chlip krajali na Skupku, tako. Nebyli na taniri, no i jedna miska. Brinča byla na mojim veselju tež, na každém stoli. No i što, i ne brali tak ljudi mjaso, žeby mali tanirčeka. Lim si brali do ruku i skrpku za stova i tak da si postarodavnomu tak često bylo také. A muzika hrala ko ljudi, što jak špivali tuto hra, tu špivali, hrali vám drugomu i také, tak bylo.
0: A starosta byl?
1: Byl. Starosta byli. Starosta dvoje.
0: Jaké bylo jejich zadání do starostu?
1: No ta starosta. Starosta, što si prepovil, já neznám, što je. Družbi bylo zadání to chlip krojiti. No i ti štestovali, chodili, prisumovali. Ljudi. A starosta, ta starosta šedio, no ale ti što si propovili, šedio je, no. Ksjon će pogosti i pišo.
0: A jaki ksjon davao vam šljub?
1: Ksjon mi davao šljub, ne pojim koji potrebao. Ja brava šljub vsaki den, vitorok. To davali šljub, vitorok, prevažni vitorok i subotu je ne znam, i nedjelju.
0: Vitorok i nedjelju,
1: ja,
0: tak?
1: No, tak prevažnije, tak vôbec, že bude...
0: A čom vitorok?
1: A ja znam, no vitorok bol kermeš i ja na kermeš mala...
0: A, i vôsob mali šľub i vešila vitorok na kermeš.
1: Ja mal na kermeš vešila.
0: To museli ste mať veselé žiťa?
1: No to veselé bolo, bol kermeš, to, no i toto. Tak bolo veselé. Hoď bolo zaraz po vojni, ne už bolo kúpiti ani povotná, ani ničo.
0: Nepripomnete sobi nazviska kniedza, ktorý vám, švaščenika, ktorý vám dal vešila?
1: No neznam, či už Verhun dal, to Verhun, bo už vin bol. Či, no nepojím. Vidíte, tak nazviska, nepojím. Treba bolo, že mám už vďate, nemám mamu.
0: Tak. I vešila, i šľub brali ste v cerku hreko-katolicku.
1: Tak. Potom pravoslavných nebolo. Nebolo pravoslavnú cerku, ani polského kostela nebolo. Nebola cerku.
0: A hev, jak ste prihali do...
1: V našim sieni bol jeden Poliak ženatý s Lenkou.
0: A hev, jak ste prihali na Zachyt Polšče, to ste chodili do cerku hreko-katolickej, či do pravoslavnej? Či ste nikde nechodili?
1: Jak my prihali, to my chodili do Gizdenova, do kostela. Bo najbliže bylo. V cerkvi nebylo to, co teraz chodíme. To bylo všetko porozvaľované. Vítr guľov, šup nebylo, dveri nebylo, len toto zo dvoru tata chodili. Ne, ne. Bylo všetko pobyte. Dva obrazy byly, i Donetsky sud, to te obrazy.
0: A to jako teraz, jaka to jest teraz z cerką?
1: Ona była ewangelicka.
0: No a teraz jaka jest?
1: Teraz no to prawosławna.
0: Prawosławna, tak? I chodzicie teraz do prawosławnej cerkwi?
1: Teraz chodzimy tu, bo będziemy chodzić daleko, jak cerkwa chyba jest jedna.
0: A powiedzcie mi...
1: Mi się zdaje, że cerkwa jest jedna.

Pripomínam, što dneska sluhali ste v radiju LEM FM treću čas po meniu pani Mariny Matijčak s krzyżem Matijčak, kotra naču ženu do Gavronog Małych nedaleko Rudnoj prichała aż z Czarnoj na Rydni Lemkołyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na czwartą czas po meniu z panią Maryną. Mirko Warchacz.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie się narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: Komar kosi.
1: Komar kosi.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejbyk
6: premieruje.
7: Rad by drużbą
6: buty.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, skład, kaca, błąd, ta. I chamy zapomnę smutek.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Uvidím potyk k Gladišovi, potyk k Gladišovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, het hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życie lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lem kijowsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.